0: Magiutien kora hustle na ngone. Si unajua mboka ni mboka. Muhimu ni tupate maziwa. Ago angot kometi nye hustle. Tulia tukupange. Kutimika mpo. Wewe ni kwela. Wewe ni mamba jamaa. Kerigo ni kertite tuteta abjenzi kona. Umite na Hassan Lemiso. Akskola Lady DJ. Jumamos. Site angwana na boka road. Ago site sisi the babit. Emo FM. Kogani boy Gen Z.
1: Can drop them.
2: Kula pamoja, kucheka pamoja na kuomba pamoja. Haya yawe nyenzo za siri ya upendo wetu kama familia, kama jamii na kama taifa.
3: Kupata pamoja kama skiza tune yako, dial *811*620#.
0: Emo FM, Song of the Hour.